Skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok, skok